już wiesz, pasowiłaj. Aus wiesz, kwant stand. Oresz minutu zimś